0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Polish.
2: Czas na wypełnienie formularza spisu ludności. We wtorek 11 sierpnia 2026 roku zostanie przeprowadzony spis w całej Australii. Obejmuje on obywateli, osoby z prawem stałego pobytu i posiadające wizy tymczasowe, studentów zagranicznych i osoby odwiedzające. Możesz wziąć udział przez internet, wypełnić formularz papierowy lub uzyskać pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Pomoc jest dostępna w różnych językach i można ją uzyskać przez internet lub telefonicznie. Pamiętaj, aby uwzględnić wszystkie osoby przebywające w Twoim domu w dniu spisu, w tym gości, dzieci i niemowlęta. Spis ludności pomaga stworzyć obraz Australii, jej podstawą do planowania takich rzeczy jak szkoły, usługi społeczne, opieka zdrowotna i transport. Biorąc w nim udział, przyczyniasz się do zapewnienia reprezentacji Twojego języka, kultury i społeczności. Spis ludności 2026. Każda odpowiedź się liczy. Więcej na stronie www.census.abs.gov.au/Polish. Zatwierdzone przez Australijskie Biuro Statystyczne Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ. 92.3 FM. 3ZZZ. Multicultural Radio. 92.3 FM.

0: Dzień dobry Państwu. Dziś, 4 sierpnia 2026 roku, w studiu społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Ania Zamecznik piosenką Powstania Warszawskiego w wykonaniu chóru Syrena, aby uczcić pamięć powstania 1944 roku. W dzisiejszej audycji o Powstaniu Warszawskim oraz relacje z cudu nad Wisłą z 1920 roku zaprezentuje nam ojciec Tadeusz Roztworowski. Lecz najpierw poda nieco więcej na temat Bractwa Piusa X.
1: Księża i świeccy z Bractwa Świętego Piusa X, procedura powrotu do wspólnoty katolickiej. Dykasteria Nauki Wiary przekazuje biskupom na całym świecie komunikat dotyczący działań, jakie należy podjąć w celu ponownego przyjęcia do wspólnoty katolickiej tych, którzy zdecydują się opuścić Bractwo Świętego Piusa X po akcie schizmatyckim, który doprowadził do nowej ekskomunii. To jest wiadomość z Watykanu. W celu powrotu do wspólnoty katolickiej po akcie schizmatyckim z 1 lipca nie będzie trzeba powoływać specjalnej komisji, jak miało to miejsce w przyszłości w ramach inicjatywy Ecclesia Dei, ponieważ Dykasteria Nauki Wiary opracowała już procedurę zarówno dla kapłanów, jak i dla wiernych świeckich, angażując bezpośrednio ordynariuszy diecezjalnych oraz przełożonych wspólnot stosujących ryt tradycyjny i trwających w jedności z Rzymem. Instrukcje są przekazywane w tych dniach za pośrednictwem nuncjatur, jak to już ogłoszono w nocie wyjaśniającej publikowanej 2 lipca przez dykasterię. Pojednanie dla kapłanów. Praktyka stosowana przez Dykasterię Nauki Wiary obowiązująca od 1 lipca 2026 roku przewiduje, że kapłan, który zdecydował się opuścić Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, gotowy jest zaakceptować Sobór Watykański II oraz zasadność Novus Ordo Missae, choć pozostaje przywiązany do rytu tradycyjnego, powinien znaleźć ordynariusza, biskupa diecezjalnego, wyższego przyłożonego kapłańskich instytutów zakonnych na prawie papieskim oraz kapłańskich stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim, który będzie gotów przyjąć go ad experimentum. Następnie kapłan będzie musiał napisać własnoręczny list do ojca. Listu wraz z zaświadczeniem profesjonalnym i zgodnym z prawem przyjęciu święceń kapłańskich wstąpił następnie do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Wyznanie wiary i formuła przystąpienia. Kapłan będzie musiał ponadto dołączyć świadectwo święceń kapłańskich oraz załączyć podpisane i opatrzone datą Professio Fidei i formuła Adhesionis, opatrzoną datą i podpisem. Chodzi o wyznanie wiary, które podsumuje treść wiary katolickiej oraz o formułę przynależności, której kapłan obiecuje wierność papieżowi, zobowiązując się do nieatakowania publicznie ani jego samego, ani jego nauczania. Odzwierciedla to nauczanie zawarte w punkcie 25 Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium dotyczącej wierności nauczania Kościoła. Oświadcza ponadto, że uznaje za ważne sprawowanie mszy świętej zgodnie z obrzędami ogłoszonymi przez Pawła VI i Jana Pawła II oraz że przestrzega norm kodeksu prawa kanonicznego ogłoszonego przez świętego Jana Pawła II. Kapłan powinien zlecić przesłanie dokumentów, listu wraz z zaświadczeniem profesji oraz formuły przynależności przez ordynariusza, który w liście towarzyszącym wyrazi gotowość przyjęcia go ad experimentum do swojej diecezji lub do swojego instytutu. Zaraz po otrzymaniu dokumentów od ordynariusza dykasteria sporządza ekscrypt o zniesieniu sankcji, upoważniając ordynariusza do przyjęcia wnioskującego kapłana na okres próbny trwający co najmniej rok i nie dłuższy niż 3 lata, po upływie którego będzie musiał przystąpić do jego inkardynacji. Pojednanie dla wiernych świeckich. Ta praktyka, wyjaśnia dykasteria, dotyczy kwestii przypisania winy lub stopnia odpowiedzialności subiektywnej wiernych świeckich, którzy formalnie przystąpili do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X lub do niego uczęszczają i którzy proszą o przyjęcie do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. Nałożenie kary na świeckich należących do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X nie może bowiem być zakładane automatycznie, lecz musi być rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku. Ponieważ odpowiedzialność wymaga pełnej świadomości i świadomej zgody, jak czytamy w dokumencie Dykasterii Nauki Wiary, przykłady udowodnionej odpowiedzialności mogą dotyczyć świeckich należących do trzeciego zakonu Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, świeckich, którzy regularnie uczestniczą w nabożeństwach kapłaństwa Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, formalnie podzielając jego stanowisko doktrynalne. Postępowanie, którego należy przestrzegać. Ewentualna procedura, jaką należy zastosować w przypadku świeckich należących do Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, na których nałożono karę i którzy proszą o przyjęcie do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, oznacza formalny akt pełnej przynależności do doktryny i posłuszeństwa wobec hierarchii Kościoła katolickiej pod jurysdykcją miejscowego ordynariusza, który jest gwarantem jedności Kościoła lokalnego. W związku z tym wierny świecki, który zdecydował się opuścić Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X, musi przedłożyć swojemu biskupowi Professio Fidei oraz formula adhesionis, opatrzona datą i podpisem. Po otrzymaniu dokumentacji miejscowy ordynariusz zadba o przyjęcie wiernego świeckiego w terminie i w sposób, jaki uzna za bardziej stosowny. I świeccy, których nie można obarczać winą. W dokumencie zaznaczono, że nie należy obarczać winą świeckich, którzy uczęszczali do Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X wyłącznie z powodów liturgicznych lub duchowych. Świeckich, którzy choć świadomi napięć ze stolicą apostolską, nie odrzucają magisterium ani autorytetu papieża. W przypadku tych ostatnich wystarczy, aby zwrócili się do kapłana pozostającego w pełnej wspólnocie z postanowieniem, że w przyszłości nie będą uczęszczać do Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. Dziękuję.
0: Ogłoszenia i komunikaty lokalne. Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za pozytywne przyjęcie naszego apelu i przedłużanie członkostwa oraz zapisywanie się nowych osób na członków sekcji polskiej Radia 3 ZCC. Teraz mamy kolejną, bardzo ważną informację. Zgodnie ze statutem radia co 2 lata musimy zwoływać zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany nowy zarząd na kolejne 2 lata. W tym roku planujemy takie zebranie 20 września, w niedzielę. Więcej informacji będziemy podawać w przyszłości. Wszystkie osoby, które są płatnymi członkami powyżej 12 miesięcy, mogą kandydować do nowego zarządu. Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie swoich kandydatur do zarządu sekcji Polskiej Radia czy ZCC. Wszystkie osoby chętne do pracy społecznej są bardzo mile widziane. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do 10 sierpnia bieżącego roku do Zofii Kemp, koordynatora. Telefon 0499 444 096. Powtarzam, 0499 444 096 lub do Renaty Suwara, która jest zastępcą koordynatora. Telefon 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996. Państwa kandydatury musimy zgłosić do biura stacji przed zebraniem. W imieniu zarządu koordynator Polskiej Sekcji Radia 3 ZCC Zofia Kemp. 11 sierpnia bieżącego roku będzie miał miejsce spis ludności w Australii. Prosimy o śmiałą i odważną deklarację odnośnie języka polskiego, jakim posługujecie się w domu, oraz praktykowanej religii. Od tego zależy ilość świadczonych usług i wsparcie na przyszłość. Jeżeli ktoś życzyłby sobie otrzymać formę w wersji papierowej, może dzwonić pod numer telefonu 1800 130 250. Powtarzam, 1800 130 250 lub 1800 181 227. Powtarzam, 1800 181 227. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Pozostało jeszcze jedno spotkanie na platformie Zoom w następującym terminie. 20 sierpnia sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzi Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii www.portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. W dniach od 6 do 23 sierpnia bieżącego roku Melbourne po raz kolejny stanie się stolicą światowego kina za sprawą Melbourne International Film Festival, MIFF, najstarszego i największego festiwalu filmowego w Australii oraz jednego z najstarszych na świecie. Organizowany nieprzerwanie od 1952 roku, MIFF od początku 7 dekad prezentuje publiczności najwybitniejsze produkcje z całego świata, a swoją historię dorównuje takim wydarzeniom jak festiwale w Cannes czy Berlinie. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo interesująco. W programie znalazły się najgłośniejsze filmy z międzynarodowych festiwali, najnowsze produkcje australijskie, potencjalni kandydaci do najważniejszych nagród filmowych oraz liczne premiery prezentowane po raz pierwszy w stanie Wiktoria. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będą także bogaty program branży filmowej obejmujący spotkania producentów, reżyserów i przedstawicieli światowego przemysłu filmowego. W tegorocznym programie nie zabrakło również polskich akcentów. Publiczność będzie mogła obejrzeć dwa filmy polskich reżyserów – Bez końca po angielsku Closure w reżyserii Michała Marczaka oraz Ojczyzna po angielsku Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Ponadto w programie znalazły się produkcje związane z Polską – Erupcja Peita Ochsa, której akcja częściowo rozgrywa się w Polsce, oraz Flesh and Fuel Pierre'a Le Galla, w którym jednym z głównych bohaterów jest Polak. Bilety są już w sprzedaży. W ofercie dostępne są wejściówki na 3, 6 lub 12 seansów. Szczegóły w zakładce Ticket and Passes. Harmonogram festiwalu dostępny jest na stronie https://miff.com.au/program/plena. 30 lat po śmierci Krzysztofa Kieślowskiego Classic Cinema powraca do filmów wybitnego reżysera, który wykorzystując poetykę kina badał kruchość ludzkich więzi, granice norm moralnych oraz niewidzialne nici losu i przypadku. Od wczesnych realistycznych filmów nakręconych w Polsce po późniejsze metafizyczne rozważania nad fundamentalnymi pojęciami zachodniej cywilizacji, twórczość Kieślowskiego stanowi mistrzowską lekcję przekładania idei na język filmu oraz ukazuje siłę kina jako narzędzia filozoficznej refleksji. W ramach retrospektywy, która potrwa od 13 sierpnia do 29 października bieżącego roku, Classic Cinema zaprezentuje najważniejsze dzieła reżysera, w tym cykle Dekalog oraz Trzy kolory. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkanie Klubu Zdrowia, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Royville. Początek spotkań o godzinie 15. Intencją założycieli Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu. Program zajęć składa się z dwóch części, praktycznej oraz teoretycznej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł. Telefon 0423 212 764. Powtarzam 0423 212 764. Dom Orła Białego w Breakwater zaprasza na taneczny wieczór Polish Disco, który odbędzie się w sobotę 29 sierpnia bieżącego roku. Od godziny 18 na gości czekają wyjątkowe promocje na pierogi i wódkę, a o 19.30 parkiet rozgrzeje DJ Mark i Modern Beat Entertainment, który przez cały wieczór będzie grał muzykę, przy której nikt nie usiedzi przy stoliku. Przyjdźcie z rodziną i przyjaciółmi, zjedźcie pyszny obiad, wznieście toasty i bawcie się do późna. Liczba miejsc na kolację jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować stolik już dziś pod numerem 03 52 29 1009. Powtarzam, 03 52 29 1009. Związek Polaków Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara. Telefon 0425 865 174. Powtarzam, 0425 865 174. E-mail beata_mucha3, to znaczy numer 3, @outlook.com. W związku z przypadającym w 2026 roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną, uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października bieżącego roku. Przygotowywana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesłać na adres e-mailowy polana@polanacamp.org.au. Powtarzam, polana@polanacamp.org.au. A teraz informacja dla maturzystów, którzy będą zdawać maturę z języka polskiego. Fundacja imienia Elżbiety Raczkowskiej, The Elżbieta Raczkowski Foundation, Andrzej Raczkowski, zakładając fundację, wpłacił na ten cel $6 milionów. Fundacja została założona za pośrednictwem Equity Trustees w Melbourne. Podstawowym celem fundacji jest promowanie nauczania języka polskiego w Australii. Będzie to realizowane poprzez finansowe wsparcie młodych Australijczyków polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wybrać język polski jako jeden ze swoich przedmiotów maturalnych i przystąpią z tego języka do egzaminu maturalnego. Główną rolę w dysponowaniu funduszami uzyskanymi z dividends fundator powierzył tutejszej organizacji edukacyjnej, którą jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Australii, The Polish Teachers Association in Australia. Zarząd Zrzeszenia Nauczycieli tworzy komitet doradczy, Advisory Committee tej fundacji. Fundator po konsultacji z komitetem doradczym podjął następującą decyzję odnośnie rozdziału nagród. 65% z uzyskanych dywidend będzie każdego roku przeznaczone do równego podziału dla wszystkich uczniów z całej Australii zdających w danym roku egzamin maturalny z języka polskiego. Nagrody przyznane będą jeszcze przed otrzymaniem wyników. 33% to jednorazowe stypendia dla trojga lub czworga najlepszych. Otrzymają je ci, którzy zdawali język polski i uzyskali najwyższe wyniki z całości matury ATAR, Australian Tertiary Admission Rank. 2% przeznaczone będzie na pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych. Bieżący rok jest pierwszym, kiedy wszyscy zdający język polski otrzymają nagrody pieniężne. Chociaż założona w lutym fundacja nie obejmuje jeszcze pełnego roku finansowego, ale już wiemy, jaką sumę będziemy mieć do dyspozycji. Opierając się na wstępnych danych odnośnie liczby maturzystów z poszczególnych stanów, możemy przypuszczać, że każdy maturzysta otrzyma co najmniej $2000, natomiast najlepsi mogą liczyć na $20000, $15000 i $10000. Aby zakwalifikować się do nagrody, należy wypełnić formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września bieżącego roku. Podpisała Marianna Łacek, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii. W przypadku, gdyby matury z języka polskiego w Australii przestały istnieć, Fundacja Elżbiety Raczkowskiej połączona zostanie z Fundacją Bluma. Delikatesy Poletta Deli A Taste of Europe przy 529 Wargo Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Józefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Lubicie Państwo gotować? Chcecie poznać nowych ludzi i aktywnie spędzić czas w polskiej społeczności? Zarząd Klubu Polskiego w Albion zaprasza osoby, które chciałyby dołączyć do zespołu i pomóc podczas przygotowywania tradycyjnych polskich potraw, obsługi baru lub pomocy przy organizacji wydarzeń klubowych. Klub oferuje ciepłą, przyjazną i rodzinną atmosferę. Elastyczne dni i godziny, nominal allowance, czyli zwrot kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w klubie, tak zwany nominal allowance. Możliwość poznania wspaniałych ludzi i aktywnego spędzania czasu. Nie ma ograniczeń wiekowych. Klub zaprasza zarówno osoby młodsze, jak i seniorów. Doświadczenie w kuchni lub obsłudze jest mile widziane, ale nie jest konieczne. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny na numer 0410 298 122, powtarzam, 0410 298 122 lub na komunikatorze Messenger czy Facebook. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 z rana do południa, w środę od 22 do 23 wieczorem i w soboty od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu www.portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej www.tygodnik-polski.com.au. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne. Rewolucyjną etiudę Chopina, opus 10, numer 12, gra Jan Ignacy Paderewski.

Proszę Państwa, zanim zacznę mówić o Bitwie Warszawskiej, czyli o cudu nad Wisłą, w związku z tym, że obchodzimy 82. rocznicę Powstania Warszawskiego, chciałem wspomnieć takie wspomnienie o powstaniu, które mi powiedział mój stryj, ojciec Tomasz Rostworowski, który był kapelanem sztabu głównego AK na Starówce. On był człowiekiem pełen takiej wewnętrznej równowagi, ale też wielkiej radości w sobie. Opowiadał taką historię, i to słyszałem od niego samego, że w pierwszych dniach powstania warszawiacy upajali się wolnością. Po tych 5 latach tej strasznej dyktatury niemieckiej nagle poczuli się wolni. Ojciec Tomasz, który znakomicie grał na fortepianie, bo on kończył konserwatorium muzyczne w Wilnie między filozofią a teologią, w tych pierwszych dniach powstania poszedł do takich państwa z wizytą. I kiedy wszedł do tego mieszkania, zobaczył fortepian i zaraz usiadł do tego fortepianu i zaczął grać etiudę rewolucyjną Chopina. Ta etiuda była zakazana w czasie okupacji niemieckiej. I po kilku taktach zaczęło się bombardowanie. Wszyscy zeszli do schronów, a on dalej grał. Grał aż do końca. I kiedy te wybuchy nagle ustawały i robiła się cisza, przez te rozwalone domy, przez te wybite okna płynęła ta muzyka etiudy rewolucyjnej Chopina. I pamiętam, jak stryj opowiadał mi, że kiedy rozmawiał z adiutantem Boreką Morskiego, który mówi mu, to był dla niego najpiękniejszy moment powstania. Właśnie ta muzyka Chopina w tym rozwalającym się mieście, ale to było takie podnoszące na duchu. Ojciec Tomasz został na Starówce z chorymi, ukrywał się potem cały miesiąc w ruinach Starówki i złapany potem przez Niemców, przez Prusków, wyszedł z niewoli, wyszedł i był w Kaliszu.

Proszę Państwa, chciałbym mówić o cudzie nad Wisłą we wspomnieniach. Wspomnieniach osób, które miały znaczenie wówczas. Pierwsze wspomnienie jest kardynała Aleksandra Kakowskiego, który był prymasem Polski wówczas. On tak wspomina. I tak wspominał księdza Skorupkę. Cytuję. W bitwie pod Osowem młodociany żołnierz nie wytrzymał ataku i zaczął się cofać. Cofali się oficerowie i dowódca pułku. Wtedy ksiądz Skorupka zebrał koło siebie kilkunastu chłopców i z nimi poszedł naprzód. Widząc cofającego się dowódcę pułku, krzyknął do niego: panie pułkowniku, naprzód! A ksiądz zapytał pułkownik: panie pułkowniku, za mną, chłopcy za mną. Poszli naprzód. Wielu poległo. Padł rażony granatem i ksiądz Skorupka. Dlaczego tak się podnoszą i gloryfikują śmierć księdza Skorupki przed wszystkimi ofiarami wojny? Chwilę śmierci księdza Skorupki jest punktem zwrotnym w bitwie pod Osowem i w dziejach wojny 1920 roku. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami. Odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami. Szczegóły śmierci księdza Skorupki opowiadali młodzi żołnierze, których odwiedziłem w szpitalu jako rannych. Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali znowu, że widzieli księdza w komrze i z krzyżem w ręku, a nad nim Matkę Boską. Jakżeż mogli strzelać do Matki Boskiej, która szła naprzeciw nim? To jest ksiądz kardynał Aleksander Kakowski.

Wspomnienie karola Charles de Gaulle, który przebywał z francuską misją wojskową w Polsce, tak pisał. 14 sierpnia ogólna ofensywa została postanowiona. W tej samej chwili wydaje się, że wszystko od najdrobniejszego szczegółu jest jasne. Wierne wojska polskie, których wyższe kadry były jedynymi z najlepszych na świecie, odczuwają natychmiast, że silna i logiczna wola ma zamiar skoordynować wysiłki. Jeszcze zanim rozpoczęła się bitwa, czuję, jak tych żołnierzy znaczy powiew zwycięstwa, który tak dobrze znam. To był generał Charles de Gaulle.

Wspomina Anna Kamińska, która pracowała jako jedna sanitariuszek w Szpitalu Polskiego Białego Krzyża i tak wspominała te chwile, cytuję. I gdybyście wiedzieli, kogo przynosili na noszach, nie starych żołnierzy, ale wprost dzieciaków i wrostków, wszystko to nawet nie w uniformach, wielu bez butów, z ranami, bardzo wielu wypadkach kutymi, to znaczy, że ci malcy potykali się już pierś o pierś. Jeden z nich, gdyśmy go położyli na łóżku i zrobili opatrunek, to pierwsze słowa, jakie wyszły z jego ust były: mamo, mamo, gdzie jesteś? Z innym chłopakiem, który był uczniem 6 klasy gimnazjalnej, związana jest scena jeszcze bardziej przejmująca, bo gdy na chwilę uzyskał przytomność, zawołał: Polsko, choć ja umieram, lecz ty będziesz wolna. Tak to dla walki poszła młodzież gimnazjalna i liceów warszawskich, wszystkich warstw społecznych. Młodzież niedoświadczona, nieobyta w krwawych bojach, mając przeciwko sobie żołnierza doświadczonego w bitwach I wojny światowej. Razem z nią ksiądz Ignacy Skorupka, który dnia 31 lipca w kazaniach powiedział: nie minie 15 sierpień, dzień Matki Bożej Zielnej, a wróg będzie pobity. Wspomina Adam Drzymała-Siedlecki. Będący wtedy korespondentem wojennym pisze, cytuję, już jest w Kurzawie takiej kul, że nie widać go spoza niej, tylko błyszczy krzyż nad głową jego. Tym, co padają, krzyż już pokazuje drogę do nieba. Tam się za chwilę znajdziecie. Tym, co jeszcze żyją, krzyż księdza Skorupy przypomina, za co walczą. Więc wrasta nieugiętość obrońców za Boga i za ojczyznę. Podwajają się siły. Utysiąckrotnie się ich wola zwyciężenia, aż nareszcie kula nieprzyjacielska zabije świętego kapłana. Tuż podejmie się opisać, co na ten widok powstaje w sercach żołnierzy. Ile się żądzy zrodziło odwetu, pokarania wroga za ten zgon nieprzyjazny. Piszący te słowa miał w usta sposobność przebywać niemal w linii ognia i podziwiać cud przemiany polskiego żołnierza. Bo kto by z nim poznał rozbitka lipcowego, jaki animusz, jaka radość w oczach, jaki niepowstrzymany pęd naprzód. Dziś we wspomnieniu patrzę na ten pochód jak na jakiegoś poloneza, którym bataliony sunęły jak w tur muzyki armatniej. Spiekota niewypowiedziana i słońce miłosne, a tu w pyle gościńców i pól tysiące naszych bohaterów pędzą całe nawy struchlałych bolszewików.

Józef Drążkiewicz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, członek 221 Ochotniczego Pułku Dzieci Warszawy. Cytuję. Kiedy w 1920 roku bolszewicy uderzyli na Polskę i chcieli zdobyć Warszawę, ja miałem 16 lat i byłem uczniem 4 klasy gimnazjum w Sierpcu, mieszczącego się wówczas przy ulicy Piastowskiej w domu Juliana Trębickiego. Nasze dwie marszowe kompanie liczyły 650 żołnierzy. Było w nich dwóch oficerów, major i porucznik. Po kilku godzinach przyłączył się do nas jakiś młody ksiądz. Jak się później dowiedziałem, to był ksiądz kapelan Ignacy Skorupka. 14 sierpnia o świcie rozległy się pojedyncze strzały z karabinu. U nas ogłoszono alarm. Kazano natychmiast powstać, znaki ochotnicze pozrywać i swoje dokumenty zniszczyć. Szlenina wzmagała się. Lecące w naszym kierunku kule brzęczały jak roje pszczół. Czegoś podobnego w życiu swoim nigdy dotychczas nie spotkałem i nie przeżyłem. Rozpoczął się prawdziwy bój. W tym czasie nasza kompania, wychodząc na równe pola za stodołami Osowa, rozwinęła się w linię artyleryjską i została silnie ostrzelana z karabinów maszynowych. Przy mnie kula dosięgła pierwszego żołnierza, Śliwkę ze Skarżyska. Prowadził nas do boju, starszy wiekiem, siwowłosy major Dobrowolski. Tego pierwszego piekła wojny nigdy nie zapomnę. Utrwaliłem go w swoim pamiętniku. Kto nie był na wojnie, nie brał w niej udziału, nigdy nie będzie wiedział, czym ona jest. Choćby nie wiem, ile książek przeczytał. Wróg bolszewicki został od naszej Warszawy odparty. Nieubłagana śmierć dokonała swego żniwa. W bitwie pod Osowem padł bohaterski ksiądz kapelan Ignacy Skorupka i wielu walecznych żołnierzy, którzy młode swoje życie oddali w obronie ojczyzny. Historia i wdzięczna ojczyzna nigdy o nich i o nas nie zapomni. W tym czasie idąc na pobojowisko zobaczyłem poległego księdza kapelana Ignacego Skorupka, leżącego przy drodze w końcu wsi Osów od strony wschodniej, gdzie teraz stoi pomnik. Ksiądz położony był na żołnierskim płaszczu, przykryty białą kombrzą, a na twarzy miał gałązki sosny. Gospodyni domu, przy którym nastąpił odpoczynek, otworzywszy okno w mieszkaniu, nastawiła gramofon z płytą „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”. Była to bardzo radosna chwila. Ze wzruszeniem żołnierzom popłynęły łzy. W tym samym momencie zobaczyliśmy, że od wschodu nadlatuje nisko samolot z okrągłymi polskimi znakami na skrzydłach. Kiedy znalazł się nad nami, padły dwie nieduże bomby, raniąc kilku żołnierzy. Czy był to samolot sowiecki z polskimi znakami, czy polski, pomyłkowo bombardujący nas, tego nikt nie wiedział. Później podobny samolot rzucał ulotki drukowane w języku polskim z podpisem Dzierżyńskiego i innych, nawołując żołnierzy polskich do rzucenia broni i zaprzestania walki za hrabiów potockich i innych obszarników.

Ówczesny ambasador brytyjski w Berlinie, Vincent D'Albanon, tak podsumował znaczenie Bitwy Warszawskiej. Cytuję. Gdyby Karol Młot nie powstrzymał inwazji Saracenów, zwyciężając w bitwie pod Tours, w szkołach Oksfordu uczono by dziś interpretacji Koranu. A uczniowie dowodziliby obrzezanemu ludowi świętości i prawdy objawienia Mahometa. Gdyby Piłsudskiemu i Weiganowi nie udało się powstrzymać triumfalnego pochodu Armii Czerwonej w wyniku bitwy pod Warszawą, nastąpiłby nie tylko niebezpieczny zwrot w dziejach chrześcijaństwa, ale zostałoby zagrożone samo istnienie zachodniej cywilizacji. Bitwa pod Tours uratowała naszych przodków przed jarzmem Koranu. I jest rzeczą prawdopodobną, że bitwa pod Warszawą uratowała Europę, a także część Europy Zachodniej przed i o wiele groźniejszym niebezpieczeństwem, fanatyczną tyranią sowiecką.

podporucznik Sławikowski tak wspomina tamte wydarzenia. Nie było czasu na posiłek. Żołnierze nie mieli w ustach nic przez cały dzień. Kompanie nieraz musiały cofać się pod naciskiem bolszewickiego ataku. Zryw ponowionego kontrataku wyrzucał znowu wroga ze wsi. Był to konkrenans bitwy, który powtarzał się kilkakrotnie. Widziałem, jak upadający ze zmęczenia lub zmerzący na ziemi ochotnik na sygnał naszego szturmu zrzucał się jak nieprzytomny naprzód z bagnetem w ręku, odzyskując siły po prostu cudem.

Proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym dwie rzeczy dołączyć do tych wspomnień. Pierwsza jest taka, że kiedy Rosjanie, Czerwona Armia zbliżała się do Warszawy, wszyscy dyplomaci obu sił Warszawy, oprócz jednego, Achillesa Ratti, wnuczysem stolicy apostolskiej w Warszawie, on został. I on w krótkim czasie po tym bitwie został mianowany papieżem i przybrał imię Piusa XI. I on właśnie kazał w Castel Gandolfo, w kaplicy, wymalować ten atak Polaków i księdza Skorupkę, który idzie w Kombrzy z krzyżem na Sowietów. Widziałem to, bo kiedy był papież święty Paweł VI, on miał problemy z reumatyzmem, dlatego zasłonił te ściany jakimiś zasłonami, czy żeby nie czuć tego zimna od ścian. Jan Paweł II odsłonił te ściany i pamiętam, byłem raz w kaplicy na mszy z papieżem Janem Pawłem i widziałem właśnie tą bitwę warszawską i księdza Skorupkę idącego z krzyżem na Sowietów. I takie wspomnienie, jeżeli Państwo wybaczą, opowiadał mi kardynał Desku taką historię, jakie było powołanie księdza Waleriana Mejsztowicza. Bardzo miał wielkie znaczenie w Rzymie w okresie międzywojennym i zaraz po wojnie. On był adiutantem generała Rozwadowskiego. I razem z generałem Rozwadowskim jechali po bitwie, jakiejś jednej z tych bitw, przez pole, gdzie leżali umierający żołnierze i jeden umierał żołnierz i generał Rozwadowski siadł z konia, klęknął przy tym żołnierzu i mówi do niego: żołnierzu, Polska ci dziękuję. A on po żołniersku mówi: w dupę moją ojczyznę, ja chcę księdza. I to było dla jego kapelana Waleriana Mejsztowicza takim atakiem, że wstąpił i został księdzem katolickim.

Historia i znaczenie dogmatu w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny mówi o tym, dlatego że 15 sierpnia tego miesiąca, który jest miesiącem maryjnym, w centrum tego miesiąca jest ta wielka uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która będzie 15 sierpnia. I dlatego chciałbym Państwu przedstawić historię i znaczenie dogmatu o Najświętszej Maryi Panny, o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Zaledwie 5 lat po zakończeniu II wojny światowej, 1 listopada 1950 roku, kiedy świat doświadczył totalnego zła, kiedy szał śmierci i okrucieństwo siał zwątpienie w człowieka i krzyczał o

Najświętszej Maryi Panny miał dziś człowiekowi dotkniętemu traumami XX wieku, co znaczy dla nas dzisiaj ten dogmat. Prośba o ogłoszenie tego dogmatu spływały do Watykanu już od dawna. Posyłali ją rządzący państwami, na przykład królowa Hiszpanii, 72 kardynałów, 27 patriarchów, ponad 17 tysięcy księży, prawie 11 tysięcy zakonników, przeszło 50 tysięcy zakonnic i 80 tysięcy świeckich wiernych. Na pierwszym Soborze Watykańskim prawie 200 ojców soborowych domagało się dogmatu, sprawą się nie zajęto, podobnie jak tylko ze względu na konieczność przerwania obrad. Papież Pius XII zorganizował tzw. Sobór korespondencyjny. W maju 1946 roku rozesłał do biskupów na całym świecie pytanie o to, co myślą o zdefiniowaniu jako dogmat doktryny o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny oraz czy z całym duchowieństwem tego sobie życzą. Do papieża wróciło 98,2 pozytywnych odpowiedzi, tylko 7 biskupów wyraziło swoje doktrynalne wątpliwości. Skoro wiara we wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny była w Kościele tak oczywista, po co dogmat? To pytanie. W Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus Pius XII, ogłaszając dogmatyczną definicję, tłumaczy po prostu, że jest to akt ku większej chwale Boga Ojca oraz czci Jego Syna, a został ustanowiony dla pomnożenia blasku Jego Świętej Matki. Kardynał Józef Ratzinger wskazywał, że mamy tu do czynienia z najwyższym stopniem kanonizacji, kiedy to określenie święty rozumie się w najściślszym znaczeniu, mianowicie ten, kto w sposób pełny i niepodzielny jest uczestnikiem eschatologicznego spełnienia. Koniec cytatu. Z ciała Maryi powstało ciało Chrystusa. Skoro On swoją śmiercią zwyciężył śmierć, naturalne wydaje się natychmiastowe uczestnictwo w Jego zmartwychwstaniu tej, dzięki której zbawcze życie Jezusa było możliwe. Wniebowzięcie jest konsekwencją ścisłego uczestnictwa i działania Maryi w dziele odkupienia. Maryja, nieustannie współpracując z łaską, w pełni wypełniając Bożą wolę, łączy się ściśle z samą ofiarą Syna. Stąd jej udział w zmartwychwstaniu i wywyższeniu jest naturalną konsekwencją całego jej życia. Spójrzmy jeszcze na pawłowe i patrystyczne zestawienie. Chrystus, nowy Adam, Maryja, nowa Ewa. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę. Grzech na rodzaj ludzki i świat sprowadziło wspólne działanie mężczyzny i niewiasty. Odkupienie przyniosło również wspólne i pełne zaangażowania mężczyzny i niewiasty. Konsekwentnie można zapytać o płeć Jezusa i Maryi w chwale nieba. Ta płeć nie rozpłynęła się. Święty papież Jan Paweł II podczas jednej z kateches w cyklu Mężczyzna i Kobieta stworzył ich, nauczał. Będzie to jednak ten sam człowiek, tak jak wyszedł z rąk swego Stwórcy i Ojca. Chrystus mówi, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. Ale nie mówi, że ten człowiek świata przyszłego nie będzie już mężczyzną i kobietą, tak jak stał się nim od początku. W niebie już jest odkupienie i przebóstwienie człowieczeństwa. Archanioł Gabriel nadał Maryi imię Kecharitomene, pełna łaski. To stan, do którego jesteśmy przeznaczeni. Imię Maryi jest imieniem Kościoła. Ona cała sobą wskazuje na jego cel. Maryja jest ikoną Kościoła. Parafrazując autora listu do Hebrajczyków, można powiedzieć, że Bóg Rodzica jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Maryja stanowi dla nas dowód zrealizowania dzieła odkupienia, którym możemy mieć udział. Warto zauważyć, że omawiana doktryna jest teocentryczna, to znaczy, że jest skoncentrowana na Bogu, na co wskazuje sama nazwa wniebowzięcie. Podczas gdy Chrystus wstąpił do nieba własną mocą, właśnie boska moc, która przez niepokalane poczęcie przygotowała Maryję do zrodzenia Syna Bożego, wzięła jej pełne człowieczeństwo, ciało i duszę do nieba. Wróćmy jednak do pytania o to, co to znaczy dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. W czasach, gdy podważa się godność człowieka, gdy świat ogarnia cywilizacja śmierci, gdy neguje się Boga i Jego prawo, Kościół wskazuje na Maryję jako tę,
której Boży zamysł stworzenia i historia zbawienia już dokonała.

Miłuj się idealnie. Patrząc na Maryję, uczymy się autentycznego człowieczeństwa, zdrowej relacji do siebie, bliźnich i świat i Stwórcy. Zwracając się do Maryi i naśladując ją, naturalnie zbliżamy się do jej Syna, upodobniając się do Niego. Żyjąc w świecie dotkniętym grzechem i sami odczuwając to zranienie, możemy kontemplować fakt zbawienia w całej pięknej, nietkniętej zmazą grzechu osobie Maryi, wiedząc, że możemy mieć w tym zbawieniu udział. A Matka Odkupiciela, którą On sam nam dał za Matkę, będzie naszą najlepszą przewodniczką do osiągnięcia szczęścia, jakie w swej chwale przygotował dla nas Bóg.

Nasza audycja dobiegła końca. Ave Maria Schuberta śpiewały Halina Gad i Stasia Wery, zaś Krzysztof Małek wtórował im na fortepianie. A ja żegnam Państwa ponownym wykonaniem etiudy rewolucyjnej, tym razem w wykonaniu Adama Harasimowicza. Do miłego usłyszenia.